0: Enrique Iglesias in El Baño. Na aktualni lestvici Enrique na 14. mestu, Taylor v Saksajt na 13.
1: Taylor Swift, Gorgeous.

0: hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Ena. Cześć, kako je najbolj, kaj je pomlad, ko mauri.